0: Ashiwillaita Huillac, Turipastor, Alberto Copami, Kikinkunawan, Kaitutamantapi.
1: Bonito Huacharispa ka alaja wawamikan, bonito awasu. Risin Huacharispa ka manunka wiñimu psiwiaska, marcanaya wawamikan. Snakspapsu awaka, ya wiñeska temuspa, kiritos oxispa ka, mama pachutsutamikanin. Meji mama konaka atskata kaparispa mi.